Bo ten jej chlopek dobrotisko był, on tej swojej robce wszystko porobił, cze pani pomył, brawkum dawal żrat, dziecka musiel kolibać. Robił wsiec,

0: Akomedzie.
1: Raz, dwa, trzy, cztery. Furtne.
2: Na drugą. Na
1: prawą.
2: Przedrażenia.
1: Druga przedrażenia.
2: Raz, dwa, trzy, cztery.